Is

0: ocean souls, nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Witam Państwa pięknie, nazywam się Marcin Daniec, słuchacie świetnego, znakomitego, akademickiego Radia Nowinki.

Mamy dzisiaj piątek, piąty dzień czerwca i 156 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Waleria, Walter, Bonifacy, ale także Igor, Jakub, Ferdynand, Zenaida, Genadiusz i Doroteusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. No i dzisiaj, moi drodzy, Światowy Dzień Środowiska, Dzień Ochrony Środowiska, Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. Tak, akurat ze środowiskiem mniej się chyba pokrywa, ale również można o tym dużo ciekawego poopowiadać. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mogę Wam spokojnie zaproponować wydarzenie, no co się zowie, przynajmniej tak mi się wydaje. I jakby co do czego, to możecie wybrać się wieczorem na 20 do klubu Studio, a tam Gimson występować będzie. Jutro ekipa Festival startuje w Tauron Arenie, w związku z tym też wydarzenie całkiem mocne. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją zarówno na dzisiaj, jak i na jutro będzie nowość, czyli Władcy Wszechświata. Jednym słowem fabularna wersja Himena, którego kiedyś oglądaliśmy. A to wszystko do obejrzenia w multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.15 i 20.20. Oczywiście zapraszam. A ja przypominam o tym, że jakby co do czego i mielibyście takie parcie na szkło, no to możecie zostać twarzą Politechniki Krakowskiej. Wystarczy, że jesteście studentem Politechniki albo pracownikiem Politechniki. Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie do działu promocji, a być może również zostaniecie wybrani jako osoby, które będą brały udział w promowaniu naszej uczelni. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą nobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk i powinno wszystko być głośne. A jeżeli chodzi o programy, to przypominam, że w sobotę, niedzielę powtórki naszych programów z mijającego tygodnia, w związku z tym zebrało się trochę. Wieczorem z naszej odkurzonej w sobotę, oczywiście o 20.00 zapraszam. Natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po godzinie 21.00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym poranku w Nowinkach, a witam was serdecznie Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj, jak co tydzień, jak co poniedziałek, chciałbym dokonać drobnego podsumowania mijającego tygodnia, no bo w końcu sporo się rzeczy wydarzyło. Dość powiedzieć, że no, zaczynaliśmy tydzień jeszcze pod władzami poprzedniego, mogę już tak powiedzieć, prezydenta miasta Krakowa. A zaczynamy pod wodzą na razie tylko i wyłącznie osoby, która te obowiązki pełni, a czekają nas oczywiście nowe wybory. Jednym słowem, sporo się pozmieniało. A skoro już mowa o takich informacjach bardzo bieżących, chciałbym zwrócić uwagę, że pojawiły się sygnały o tym, że są jakieś problemy z funkcjonowaniem jednego z portalów Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Jak się okazuje, jest to spowodowane atakami botów z zagranicy, w związku z tym mogą być różne utrudnienia, no i niestety przepraszać należy za to, że są te utrudnienia jednak odczuwalne. Co więcej, oczywiście pamiętajcie o tym, że cały czas mamy podwyższone zagrożenie na tego typu wydarzenia, w związku z tym można się spodziewać, że również na innych portalach, innych aplikacjach utrudnienia pojawić się mogą. Oby nie, ale z drugiej strony lepiej być przygotowanym na najgorsze.

Zaczynając podsumowanie minionego już tygodnia, chciałbym podpowiedzieć, że no mamy jedną umowę, która co prawda już za poprzednią sobotę została podpisana, a dotyczyła oczywiście Polskiego Związku Szermierki, z którym Politechnika podpisała umowę o współpracy związaną z, no, między innymi z budową naszej nowej politechnicznej hali sportowej, w której między innymi multifunkcyjnie ma być również umożliwiony trening i szkolenie szermierzy. Jednym słowem, warto pamiętać, że wydarzeń tego typu również sporo się wydarzyć może. A skoro już o wydarzeniach mowa, to na pewno nie można pominąć milczeniem drugiego ogólnopolskiego kongresu i forum samorządowego Bezpieczna Polska i Obywatele, czyli nowy system obrony cywilnej w Polsce. A tam oczywiście Politechnika Krakowska była partnerem tego kongresu, a tematem przewodnim, jak wspomniałem, było bezpieczeństwo Polski i odporność obywateli w czasach współczesnych zagrożeń. Wszystko to odbyło się w poniedziałek i wtorek, a w pierwszym dniu naszą uczelnię reprezentował rektor Andrzej Szarata, który moderował debatę poświęconą zagrożeniom hybrydowym, między innymi oczywiście, a w dyskusji wzięli udział przedstawiciele Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Straży Granicznej oraz środowiska naukowego. Drugiego dnia z kolei odbywały się panele z udziałem ekspertów Politechniki Krakowskiej, ale nie tylko, bo pojawiła się m.in. pani Kidawa-Błońska, czyli marszałek Senatu RP. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno wydarzenie o dużym znaczeniu, no i prestiżowym chyba też należałoby powiedzieć.

Jeżeli mowa już o pewnej formie autopromocji czy reklamy, a może chwalenia się po prostu, to powinniśmy chyba zaznaczyć, że studenci twórcy z Politechniki, czyli nasi studenci z architektury, zostali nominowani do nagrody Zielona Planeta Kraków, czyli Glebarium. To jest właśnie projekt studentów Koła Naukowego Krajobrazy, Landscapes i ich opiekunów, a znalazł się on w finale konkursu Zielona Planeta Kraków. Jest to zresztą pierwsza edycja tej nagrody zainicjowanej przez Gazetę Wyborczą, która chce wyróżniać osoby, inicjatywy i miejsca, przedsięwzięcia również zmieniające miasto w bardziej przyjazne dla życia. Dość powiedzieć, że Politechniczne Glebarium zostało finalistą w kategorii Generacja Eko, stworzonej z myślą o młodym pokoleniu i osobach i inicjatywach, które budują świadomość ekologiczną w nowym języku i docierają do odbiorców tam, gdzie dziś kształtują się podstawy społeczne. A w uzasadnieniu nominacji, podkreślę, wskazano, że studencka inicjatywa naszej uczelni zwraca uwagę na znaczenie gleby jako jednego z najważniejszych, a jednocześnie najmniej dostrzeganych zasobów naszej planety. No, moi drodzy, a kto by pomyślał, że gleba taką ważną rzeczą dla naszego środowiska może być?

No i jednym z pierwszych wątków dzisiejszego programu było odwołanie pana prezydenta Miszalskiego. Natomiast nie można zapomnieć o innej akcji, w której również nasza uczelnia brała udział, wróć nie uczelnia oczywiście, ale pracownicy naszej uczelni, bo w środę 27 maja odbył się protest środowiska akademickiego przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. A przypominam, że akcja dotyczyła zwiększenia nakładów na naukę polską do około 3% PKB, co jest powiedzmy zbliżone do średniej europejskiej. Dość powiedzieć, że aktualnie te dotacje dochodzą, a w zasadzie spadają do 1%, co jest zdecydowanie poniżej średniej unijnej, natomiast są kraje, które na naukę łożą ponad 3%, grubo ponad 3% i no, może nie oczekujmy od razu akurat takich efektów, no ale miejmy nadzieję również, że ta akcja, która odbyła się w Warszawie, przyniesie również skutek wymierny w postaci akurat zwiększenia nakładów chociażby do poziomu tych 2-2,5. No, jakby było 3, to już było całkiem nieźle procenty. Ale nawet drobne kroki czasami mogą przynieść ogromne skutki. Dość powiedzieć, że ten próg 3% na razie proponowany jest w perspektywie kilku najbliższych lat, ale nie zmienia to faktu, że pewne kroki muszą być podjęte, aby nasze środowisko, nasza nauka, polska nauka była konkurencyjna na rynku europejskim, rynku światowym. No i przede wszystkim no nie kończyło się na tym, że nasi specjaliści, nasi naukowcy, aby osiągnąć jakieś dodatkowe profity, aby uzyskać jakieś no, przełomowe odkrycia, muszą badania przeprowadzać i wykonywać poza granicami naszego kraju.

0: Protest miał miejsce w środę, ale również w środę na naszej uczelni miał miejsce wykład ekonomedyczny. No w zasadzie do tego to już zdążyli żeśmy się przyzwyczaić, bo nie jest to oczywiście pierwszy wykład, ale był to chyba pierwszy wykład, przynajmniej tak mi się wydaje, który odbył się w sali senackiej. A że gościem była pani profesor Jolanta Pytko-Polończyk z Collegium Medicum UJ-u, a wykład dotyczył zakażeń w jamie ustnej. W związku z tym sprawa nad wyraz drażliwa w pewnym stopniu. Zresztą może oddajmy głos panu rektorowi, który no, dosyć humorzaście rozpoczął całe spotkanie.
1: Dzień dobry Państwu, witam Was w sali senackiej Politechniki Krakowskiej. To jest najważniejsza sala Politechniki. Tutaj się odbywają posiedzenia Senatu, posiedzenia Rady Naukowej i Kolegium Wydziału Inżynierii Lądowej. Najważniejsze miejsce, portrety rektorów. W tym miejscu brakuje portretu pierwszego rektora, pana profesora Izdora Stela-Sawickiego, który to portret jest w muzeum teraz. Można go w Krzysztoforach podziwiać. A na końcu brakuje portretu rektora Szaraty. Jak kiedyś skończę kadencję, to tam na końcu będę powieszony. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że to jest ostatnie miejsce na portret rektora. Ostatnie oznacza koniec świata, jak wiadomo. Więc, witam serdecznie panią profesor Jolantę Pytko-Polończyk. Nie ma dzisiaj z nami Piotra Drążkiewicza, tam z powodów osobistych. Ja mam swoją teorię, on nie przyszedł, bo się boi dentysty. I to na pewno jest powód, dla którego go dzisiaj z nami nie ma. Ja też się trochę obawiam, bo akurat niczego się nie boję, ale dentysty bardzo. Więc będę mieli okazję posłuchać na temat tego, co u nas się w ustach dzieje w dużym uproszczeniu.
0: To tyle, aczkolwiek no, pan rektor miał jeszcze kilka zdań do powiedzenia, pozwoliłem sobie ograniczyć tę wypowiedź do tego fragmentu. Natomiast pozwolę sobie również zamieścić tutaj fragment wypowiedzi pani profesor, która mówiła o jamie ustnej, a w zasadzie próchnicy i kilku innych elementach, które o naszym zdrowiu jamy ustnej mogą decydować.
2: Chciałam podziękować również Państwu, że przyszliście, bo tak sobie myślę, no nie wiem, czy bym sama przyszła na wykład dentystki. Co dentystka może powiedzieć ciekawego, czego nie wiemy? Wszyscy się tych stomatologów boimy. Więc pewnie nic takiego. Wszyscy myślą próchnica. Próchnica owszem jest chorobą, która o zasięgu globalnym, która zawojowała świat. Na próchnicę cierpią wszyscy. W Polsce 18-latkowie w 100% mają próchnicę. To oznacza, że mają przynajmniej jeden ubytek próchniczy. Małe dzieci, 5-letnie, mają w 50% próchnicę. Choroba przewlekła, zakaźna, transmisyjna, a więc przechodząca z osoby na osobę. Nie tylko z matki na dziecko, przez pocałunki. Problem, który istnieje i który jest ważny. Ale nie tak ważny jak to zagadnienie, o którym chcę Państwu dzisiaj powiedzieć i chciałabym, żeby rzeczywiście to było pewne przesłanie na przyszłość. Szanowni Państwo, 20 lat temu w niezwykle prestiżowym medycznym czasopiśmie Lancet opublikowano artykuł Medicine Forgets Dentistry, co przetłumaczylibyśmy: Medycyna zapomina o stomatologii. Był to artykuł, który był niejako odpowiedzią na opublikowany parę miesięcy wcześniej w tym samym czasopiśmie artykuł, który opisywał przykład 58-letniego pacjenta przyjętego do jednej z klinik holenderskich. Pacjent był w bardzo złym stanie. Był pacjentem leżącym, z wysoką temperaturą, pacjentem, który miał tylko jeden objaw, a mianowicie powiększone obustronnie węzły pachwinowe, ale nie był w stanie chodzić i po prostu bolały go mięśnie w okolicy bioder. Pacjent hospitalizowany przez pierwsze dni, najpierw wdrożone antybiotyki, potem steroidy, nie przyniosły żadnego rezultatu. Aż w końcu ktoś stwierdził na konsylium, że wykona się zdjęcie pantomograficzne. I na tym zdjęciu nie mogę pokazać, bo ekran przerósł pointer. Widzicie Państwo tutaj taką ogromną jamę, której nasi radiolodzy mówią, że to jest przejaśnienie, ale tak naprawdę tutaj zaciemnioną, która była przyczyną tego stanu. To jest miejsce po usuniętym wcześniej zębie mądrości. Nieprawidłowo zabezpieczona ta jama zęba po usunięciu, jeszcze pełna ropy i bakterii, które tam pozostały, spowodowała uogólnioną bakteriemię i stan tego pacjenta. Oczywiście weryfikacja przez stomatologa tej rany zamknęła problem. To, o czym mówimy, nie jest problemem nowym. To jest bardzo stary problem, który już w 1300 roku przed naszą erą był... O, dziękuję uprzejmie. Zupełnie jak u mojego taty 60 lat temu, który pojawiał się na tablicach asyryjskich, ale również udokumentował to ojciec medycyny Hipokrates i opisał w takim dziele Corpus Hippocraticum jako przykład pacjenta, podał przykład pacjenta z reumatyzmem wyleczonego po usunięciu zęba. Thank you.

0: Również czwartek upływał bardzo roboczo i bardzo intensywnie, bo od samego rana równolegle niejako toczyły się dwie imprezy, czyli po pierwsze seminarium o transporcie szynowym w aglomeracji, które było organizowane przez Katedrę Systemów Transportowych i Logistycznych oraz Katedrę Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Dość powiedzieć, że honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka, a jest to o tyle istotne, że między innymi dyskutowano o budowie nowej linii kolejowej do Buzka-Zdroju, oczywiście z Krakowa. Ponoć pomysł funkcjonuje w domenie, powiedzmy, domyślnej czy propozycji budowy jeszcze od okresu międzywojennego. No jak widzicie, do tej pory nie został zrealizowany, ale na pewno jest to pomysł, który no, ma szansę być przynajmniej rozważany na tym etapie, ponieważ wiele okolicznych gmin i powiatów podjęło kroki, aby właśnie tą linię kolejową odpalić, uruchomić. Natomiast nie było to oczywiście jedyne wydarzenie, które rozgrywało się na terenie naszej uczelni, bo niejako równolegle poza działownią, gdzie odbywało się seminarium, odbywały się spotkania związane z podsumowaniem sesji kół naukowych Politechniki Krakowskiej. To akurat było obok popiersia, tam były akurat osoby, które rozmawiały o tym, co robią w ramach kół naukowych. Natomiast podsumowaniem tego wszystkiego było finał sesji kół naukowych, który odbył się w kwadracie wieczorem, na którym poza oczywiście rozdaniem nagród, dotacji, no i kilku ciepłych słów, jak również wykładów, mieliśmy okazję również posłuchać wprowadzających oczywiście do tych rozważań osób. A na początek proponuję wysłuchanie właśnie inauguracji, finału sesji kół naukowych na Politechnice Krakowskiej. Myślę, że wiele rzeczy zostanie tam wyjaśnionych. A, jeszcze jedno, dodam, że jednym ze współorganizatorów był oczywiście Future Lab Politechniki Krakowskiej. No, jak zwykle zresztą bardzo udanej sesji.
1: Więc zaproszę przede wszystkim na scenę panią Małgorzatę Kamieniosz, zastępczynię kierowniczki Działu Spraw Studenckich. Panią, i to są brawa od państwa, tak, Monika. Panią Monikę Firlej, dyrektor Future Lab Politechniki Krakowskiej. Oraz doktora inżyniera architektury Farida Nesri z Wydziału Architektury, a przede wszystkim przewodniczącego Uczelnianej Rady Kół Naukowych. Wielkie brawa dla Farida. To on przywiózł dyplomy, był bardzo niezbędny tutaj. Proszę was do przodu tutaj bardziej i scena jest wasza. Nie ustalaliśmy kolejności, więc...

0: własnego funduszu stypendialnego, w podaniach o stypendia ministra, w projektach SKN-ów, a także w kolejnych edycjach uczelnianej sesji kół naukowych. Tym bardziej jest nam miło, że możemy dzisiaj spotkać się w takich wyjątkowych okolicznościach z Państwem. Obserwowałam dzisiaj Państwa w czasie wystawy plakatów na dziedzińcu kampusu i muszę Państwu powiedzieć, że Państwa energia, zaangażowanie, pasja i wiedza są absolutnie inspirujące. Dlatego ja jestem głęboko przekonana, że dzisiejsze wyróżnienia są tylko zapowiedzią kolejnych Państwa sukcesów. A ze swojej strony mogę zapewnić i ze strony Działu Spraw Studenckich, że zrobimy wszystko, żeby dalej Państwa wspierać w realizacji Państwa projektów. Że jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, ja na ten dzień czekam cały rok, jak na największe święto, bo tak naprawdę dzisiejszy dzień to jest święto studenckiej nauki. I pozwolicie, że pierwsze słowa skieruję do naszych studentów, do najwspanialszych, najmądrzejszych studentów, którzy są na Politechnice Krakowskiej. Dziękuję Wam serdecznie za to, że poświęcacie swój wolny czas na pracę w laboratoriach, w warsztatach, w pracowniach. Jesteście w wąskim gronie jednak studentów Politechniki Krakowskiej. Mam nadzieję, że z czasem to grono się rozrośnie. My w Future Labie obserwujemy z uwagą, jak z roku na rok tak naprawdę liczba osób uczestniczących w kołach naukowych zwiększa się i zwiększa się proporcjonalnie liczba projektów, które są do nas zgłaszane. Więc serdecznie jeszcze raz chciałam Wam za to podziękować i pogratulować. Na sali są też z nami opiekunowie grup kół naukowych i to Państwu również bardzo dziękuję, ponieważ nie tylko wasz mentoring i opieka naukowa sprawia, że tak naprawdę dzisiaj mamy co oglądać, ale też, że obejmujecie młodzież taką opieką przyjacielską, ludzką i wspieracie ich i my o tym wiemy na co dzień. Drodzy Państwo, dla mnie osobiście jest to wielki zaszczyt, że możemy Was wspierać na co dzień, również jak Dział Spraw Studenckich, koordynować Wasze działania i w imieniu swoim oraz całego zespołu Future Lab bardzo dziękuję za ten zaszczyt, że możemy z Wami współpracować. Życzę wszystkim udanego wieczoru. Laureatom gratulujemy, ale jeszcze będą gratulacje. Nie przedłużając, życzę wszystkim udanej imprezy. Dziękuję.
2: Dzień dobry Państwu. W imieniu prorektora Bauera chciałbym bardzo Państwu pogratulować. Ze swojego miejsca mogę powiedzieć, że dzisiejszy, po pierwsze pierwsza gala, mam nadzieję, że nie ostatnia i wejdzie to w nasz nawyk, jeżeli chodzi o organizację kół naukowych i jego święta.
1: Potwierdzam, z roku na rok się rozwijamy, więc czekamy na propozycje.
2: Proszę Państwa, wybór Państwa prac był ogromnie trudny. Naprawdę są one świetne i mam nadzieję, że tworzą przyszłość. Przyszłość, która jest tutaj na tej widowni, o której my, jako Państwa promotorzy nieraz, niedługo mam nadzieję, że koledzy po fachu, a być może będziemy się od Państwa, ja się cały czas od Państwa uczę, też będziemy po prostu mogli zobaczyć, jak Państwo błyszczą. Błyszczą na firmamencie inżynierii i to tak szeroko pojęte, jak tutaj widać.
3: Dziękuję.
2: Pozwolę sobie tylko ostatnie słowo. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie dziekani, nie kierownicy katedr, panowie techniczni z różnych działów, oczywiście Future Lab, który wspomaga koła naukowe, no i oczywiście Dział Spraw Studenckich. Chciałbym jeszcze bardzo podziękować osobie, która jest tutaj gdzieś w pobliżu, pani Marcie Madej, której ilość pracy... O, widzę pana. Naprawdę jest ogromny. Takich osób jest jeszcze kilka. Oczywiście tobie już dziękowałem, ale jeszcze samorządu. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, zostawiłem gdzieś kartkę. Są dwie osoby, którym miałem podziękować, ale całemu samorządowi, który jest włączony w tą pracę, bardzo dziękuję.
3: Jeszcze masz dzisiaj...

Nie były to oczywiście ostatnie wydarzenia, które w tym tygodniu minionym już oczywiście się rozegrały, no bo nie można oczywiście nie wspomnieć również o Wsadzie 2026, czyli 14 ogólnopolskich warsztatach statystyki i analizy danych. No stąd chyba Wsad właśnie, które odbywały się w piątek i sobotę na Politechnice Krakowskiej, między innymi w działowni. A są to warsztaty, które cyklicznie organizowane i prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe Matematyków Politechniki Krakowskiej tworzą między innymi przestrzeń, w której matematyka wychodzi w sal wykładowych i pokazuje swoje praktyczne oblicze w biznesie, finansach, innych zastosowaniach. Mnie osobiście nie muszą do tego przekonywać, bo matematyka królową nauk podobno jest. A dodam jeszcze, że to, co już na początku wspomniałem, była to już 14 sesja, w związku z tym na pewno bardzo intensywnie wrosła już w działalność i Politechniki Krakowskiej, i oczywiście kół naukowych. Dodam jeszcze, że patronat honorowy nad wydarzeniami objął dziekan Wydziału Informatyki i Matematyki.

A jeżeli już mowa o podsumowaniu tygodnia, no to chyba nie mogę nie wspomnieć o festiwalu Mechanika. No właśnie, 3 dni, chyba nawet więcej, no bo w końcu jakby na to nie spojrzeć, wszystko zaczęło się jeszcze w czwartek. Tym razem Laboratorium Pomiarów Ultraprecyzyjnych oczywiście rozpoczęło swój piknik. Tam można było porównać to, co mierzone jest, nazwijmy to, circle about albo na oko w stosunku do tego, co można zmierzyć bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie. Kontynuacja festiwalu miała miejsce już w niedzielę 31 maja, a podkreślam to dlatego, że również w tym czasie, a w zasadzie już od piątku i soboty, trwał wielki zlot z samochodów, bo w sobotę, moi drodzy, Moto Night, czyli pojawiły się samochody sportowe, tuningowane, i to wszystko oczywiście było na terenie lotniska i wydziału mechanicznego. No, skończyło się, co prawda, może nie tak bardzo późną nocą, ale 22 to jak na warunki uczelniane oczywiście też dosyć późno. Natomiast w niedzielę tradycyjny, piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Dość powiedzieć, że to była już piąta edycja tego wydarzenia. Z tego, co zauważyłem, również pan rektor się pojawił ze swoim pojazdem, a posiada taki zabytkowy. Natomiast jak dla mnie na pierwszy rzut oka na pewno ciekawostką była obecność Forda T, bo powiedzmy, no nie często się widuje tego typu pojazd oczywiście w naszych realiach. A dodam jeszcze, że pojawiły się również inne pojazdy, bo było oczywiście dużo pojazdów starszych, były motocykle, no i były Fiaty 126P, które no powiedzmy już wrosły w nasz zlot Wydziału Mechanicznego, a w zasadzie zlot pojazdów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Natomiast oczywiście nie było to jedyna atrakcja, bo otwarte były również laboratoria, był otwarty również Wydział Mechaniczny. Można było pozwiedzać różne miejsca na tym wydziale, jak i również popatrzeć, czym zajmują się studenci w trakcie zajęć i nie tylko, bo oczywiście było tam pokazywane również działanie kilku kół naukowych. Jednym słowem, sporo się działo, natomiast jeżeli już mowa o tym wydarzeniu, no to nie można zapomnieć, że również dzisiaj kontynuowane jest, ponieważ na Wydziale Mechanicznym dzisiaj jest Dzień Wydziału Mechanicznego, a będzie tam na pewno sporo, sporo atrakcji, bo dość powiedzieć, że no chociaż takich z przymrużeniem oka na pewno, bo rzut tarczą hamulcową to na pewno konkurencja, której nie uświadczycie na olimpiadzie, ale przy Wydziale Mechanicznym jak najbardziej obleci. Dodam jeszcze, że oczywiście tych atrakcji będzie troszeczkę więcej, w związku z tym zapraszam do podjechania. Myślę, że jak zwykle będzie to między budynkiem A i B, w związku z tym na pewno ciekawie dziać się będzie. Aha, jeszcze jedna sprawa. No, myślę, że poczucie humoru i troszeczkę rękawic roboczych też się przydadzą, bo prawdę mówiąc, nie wiem, w jakim stanie te wspomniane tarcze hamulcowe będą.

Jeżeli już była mowa o czyżynach, to od razu należałoby powiedzieć lotnisko. No, w końcu również te pojazdy sportowe na lotnisku pewnie się pojawiały i to bardzo intensywnie. Natomiast obok lotniska jest oczywiście kilka budynków Muzeum Lotnictwa Polskiego. No i właśnie w związku z tym chciałbym podpowiedzieć, że do soboty włącznie na terenie Muzeum Politechniki Krakowskiej odbywała się wystawa pawilonów. A dość powiedzieć, że chodzi tutaj o wystawę prac studenckich projektów pawilony dla Muzeum Lotnictwa Polskiego, opracowanych przez studentów Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a prezentowane projekty powstały w ramach ćwiczenia projektowego obiektu kubaturowy realizowanego w drugim semestrze na przedmiocie wprowadzenie do projektowania pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego inżyniera architekta Justyny Koblarczyk.

Kończąc dzisiejszy program, chciałbym jeszcze jedną informację porzucić. Co prawda nie dotyczy podsumowania, ale pewnej perspektywy, no bo jako mieszkańcy Krakowa na pewno powinniśmy pamiętać o tym, że zbliża się finał głosowania w 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Spośród tych projektów mieszkańcy wybiorą inicjatywy, które zostaną zrealizowane w 2027 roku, a dotychczasowe edycje przyniosły imponujący efekt, bo zrealizowano aż 511 projektów, które znacząco wpłynęły na jakość życia w regionie, a obecnie wśród 155 propozycji znalazły się inicjatywy skierowane do różnych grup mieszkańców, dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób zainteresowanych lokalną kulturą i tradycją. Jednym słowem, weźmy udział w głosowaniu i wybierzmy te, które będą najlepsze dla nas, najciekawsze. Dodam jeszcze, że część z tych projektów oczywiście dotyczy regionu, zarówno naszego kampusu na Czyżynach, jak i rejonu Śródmieścia. W związku z tym jest to oczywiście jak najbardziej wskazane. A ja ze swej strony dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Was serdecznie. No i oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinek, a przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. A, no i jeszcze jedna istotna sprawa. Zapraszam również dzisiaj na godzinę 20, bo tuż po godzinie 20 wystartuje GPS, w którym na pewno znowu pojawi się cała masa ciekawostek i historii, które, no, jeżeli nie rozbawią Was, to na pewno zainteresują. A dzisiejszy program zrealizował i przygotował do Was Tomasz Kapuśniak. Pozdrawiam i do usłyszenia.

Texas.

Happy birthday. See, make a wish.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór, witam Was na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. A dzisiaj, moi drodzy, postanowiłem zabrać Was w kosmos. Dobrze brzmi, ale bynajmniej nie chodzi tutaj o jakieś wielkie ekstrawagancje czy ewentualnie podróż na Marsa, chociaż nawet i dalej w sumie dojdziemy. Natomiast bardziej chodzi o sprzęt komputerowy. A dlaczego? No cóż, niedawno okazało się, że pojawiły się pewne problemy z komunikacją z sondą Voyager 1, która generalnie właśnie zaczęła opuszczać Układ Słoneczny. Znaczy ona opuszczała go od jakiegoś czasu, ale pojawiły się te problemy i dopiero po paru miesiącach pracy, medytacji, zastanowienia stwierdzono, że prawdopodobnie problemem jest tutaj układ komputerowy, który zarządza pracą Voyagera i który spowodował, że po prostu przesyłane przez niego dane są mocno, ale to mocno niezrozumiałe.

No właśnie, ale Voyager to już lata 70., ale okazuje się, że bynajmniej komputery nie są w kosmosie czymś takim zupełnie nowym. Dość powiedzieć, że bynajmniej nie tylko były wykorzystywane do prac konstrukcyjnych czy obliczeniowych związanych akurat z programami kosmicznymi, czy to Rosji, czy Stanów Zjednoczonych, w sumie bardziej chyba Stanów Zjednoczonych na początku, ale były również na pokładzie ni mniej, ni więcej tylko statków kosmicznych, bo pierwsze programy, znaczy komputery, jeżeli można tak mówić, pojawiły się w trakcie amerykańskiego programu kosmicznego Gemini, który był realizowany w latach 1963-66 i właśnie tam układ komputerowy był podłączany do systemów nawigacyjnych statku i ułatwiał jego prowadzenie, podając, no jakby nie było, niezbędne poprawki trajektorii i prędkości lotu, które były wykorzystywane przez oblatywaczy czy kosmonautów, jakbyśmy powiedzieli, tych statków. Jednym słowem, bynajmniej nie jest to sprawa nowa. Natomiast można by powiedzieć, że ogólnie problemem związanym akurat z użytkowaniem tych urządzeń, komputerów jest cała masa, no bo pamiętajcie o tym, że przestrzeń kosmiczna to jest coś, co jest no, bardzo ekstremalne. Jest to miejsce niebezpieczne nie tylko dla człowieka, ale również dla elektroniki i oprogramowania. W zasadzie jedno z drugim w tym przypadku oczywiście się wiąże, ponieważ no, najczęściej tego typu układy muszą wytrzymywać długo. No, dość powiedzieć, że akurat komputer Voyagera, o którym wspomniałem przed chwilą, no, pracuje bez mała już ponad 50 lat. No, ponad, może przesadziłem, ale w każdym razie 50 lada moment strzeli. No i tutaj dochodzimy jakby do sedna problemu. Pamiętajcie o tym, że podstawowym zagrożeniem dla elektroniki jest promieniowanie kosmiczne, no bo Słońce jak wybuchnie, no to później zaczyna się pojawiać strumień silnie naładowanych cząstek, które ogólnie nazywane jest wiatrem słonecznym. Inna sprawa, że są pomysły, aby ten wiatr słoneczny wykorzystywać jako swoisty nośnik do takich żagli, które umożliwią akurat podróże kosmiczne. Ale w tym przypadku akurat właśnie ten wiatr słoneczny to są ładunki elektryczne, elektrostatyczne, które się odkładają w rejestrach, układach pamięci, w związku z tym zmieniają bity, a przy okazji również mogą uszkodzić układy elektroniczne, które tam się znajdują.

Dodatkowym problemem, o którym być może nie macie świadomości, ale w przypadku, no powiedzmy, komputerów, które są wykorzystywane, no, na przykład na stacji kosmicznych czy stacjach kosmicznych, może nie jest to akurat problem najważniejszy, ale na przykład na innych instalacjach, czytaj na przykład teleskopy kosmiczne, wspomniany Voyager czy inne sondy, które podróżują siną dal, chociażby New Horizons i tak dalej, mają dosyć specyficzne wymagania, no bo z czym nam się kojarzy kosmos? No generalnie z ogromną przestrzenią, wielką pustką, no i uwaga, uwaga, ekstremalnymi temperaturami, no bo jeżeli jesteśmy gdzieś w miejscu nasłonecznionym, blisko gwiazdy, słońca, no to wszystko się grzeje niemiłosiernie. Natomiast jak jesteśmy w sinej dali albo gdzieś w cieniu za księżycem, Ziemią czy inną planetą, no to zaczyna być chłodno. Dość powiedzieć, że na Merkurym wahania temperatur dochodzą do kilkuset stopni i bynajmniej nie jest to nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o skalę temperatur. No ale oznacza to, że w niektórych przypadkach te komputery muszą mieć nie tylko układy chłodzące, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo to akurat te wentylatorki, które słyszymy akurat przy wszystkich naszych urządzeniach, ale niejednokrotnie muszą być wyposażone, poza oczywiście układami wejścia-wyjścia, również w elementy podgrzewające je. O źródle zasilania nie wspominam, no bo to chyba oczywiste, że każde urządzenie elektryczne działa zdecydowanie najlepiej, kiedy jest podłączone do prądu.

No a jeżeli już zaczynamy rozważać kwestie komputerów, no to jak sobie tak pomyślimy, no to moi drodzy, uwaga, uwaga, komputer, kosmos, no to to musi być demon szybkości, przy którym nasze laptopy, komputery gamingowe, to to jest po prostu szmelc i nic nie warte urządzenie. Nic z tego, moi drodzy, i nic bardziej mylnego. Okazuje się, że te czynniki, o których wspomniałem wcześniej, czyli ładunki, które generowane są między innymi przez wiatr słoneczny czy promieniowanie kosmiczne, powodują tyle, że zbyt szybkie komputery bynajmniej nie są najbardziej wskazane. No dość powiedzieć, że w większości przypadków nawet niezbyt nowy i niezbyt szybki smartfon, który nosimy zapewne gdzieś w kieszeni, najczęściej jest szybszy od większości komputerów, które są wykorzystywane na statkach kosmicznych. Mówię większości, ale oczywiście o tym nie można zapominać. Dość powiedzieć, że po prostu jeżeli taktowanie zegara przy procesorach jest nader wolne i jest to generalnie wolny procesor, no to prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki czy ewentualnie elektronu, który pozmienia akurat bity, które przesuwają się przez procesor, no jest oczywiście troszeczkę mniejsze. Przy tych bardzo szybkich komputerach no, może się okazywać, że właśnie ten bit, który się pojawi, no, spowoduje, że zostanie przekłamana, zmieniona wartość i tak dalej. No ale te elektrony nie przemieszczają się oczywiście jednorodnie, w związku z tym czasami obchodzi się to w zupełnie inny sposób. No, dość powiedzieć, że jeżeli wspomnimy o największych, no właśnie, największych osiągnięciach kosmicznych ludzkości jak na razie, czyli wyprawach Apollo na srebrny glob, czyli na Księżyc po prostu, no to tam były wykorzystywane wbrew pozorom dosyć proste komputery, bazujące bodajże na układach 8-bitowych, które no powiedzmy były zgrupowane, ale to nie był jakby jeden komputer. Takich układów było 5, no i po prostu one wykonywały swoje obliczenia. Później były te wyniki porównywane, no i jeżeli akurat tam, gdzie była większość, no to przyjmowano, że akurat ta opcja jest przyjmowana. No, generalnie założenie jest takie, że obliczenia powinny być przecież wyrobione tak samo, w związku z tym powinno być 5 do 0 i tyle. Nie zawsze tak było, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli było 4-1 albo 3-2, no to wygrywała zawsze ta opcja z większą ilością pozytywnych opinii. No i w ten sposób dochodziliśmy do statystyki, czyli statystycznie większość ma zawsze rację.

No a jeżeli myślicie, że nie ma to akurat takiego znaczenia, no to ja podpowiem wam, że prawdopodobnie jedna z misji kosmicznych organizowanych przez Roskosmos, czyli Rosyjską Agencję Kosmiczną, czyli Phobos Grunt, no nie udała się prawdopodobnie dlatego, że został zastosowany nieodpowiedni chip, czyli odpowiedni procesor, który po prostu zawiódł. No, w związku z tym pojawia się oczywiście kwestia, że te procesory, no, poza kwestiami technicznymi, gdzie możemy coś tam działać, muszą być przystosowane do pracy w przestrzeni kosmicznej, no i muszą spełniać bardzo, bardzo rygorystyczne wymogi, no bo muszą być niezawodne. To chyba nie ulega wątpliwości, chociażby dlatego, że od ich poprawnej pracy może zależeć ludzkie życie. Natomiast może się okazać, że jeżeli tak już podchodzimy do tego, to pomijając inne kwestie, właśnie układy na Apollo, no właśnie były pochodne od April 2, w związku z tym tutaj sprawa jest dosyć prosta i chyba wszyscy mamy jasność. Dość powiedzieć, że na stacjach kosmicznych bardzo długo, czy nawet w tej chwili wiele układów odpowiadających za nawigację i nie tylko, bazuje, no bynajmniej nie jakichś Risorach i tak dalej, tylko są to niejednokrotnie układy typu Intel 3, czyli coś, o czym niejednokrotnie, czy Pentium jeszcze pamiętające lata 90., które po prostu jako wolne, niezawodne jednostki, dosyć masywne oczywiście, zachowują się po prostu dużo, dużo lepiej. I w ten sposób dochodzimy do tego, że nagle coś, co nam się wydawało, że będzie bardzo szybko, no niekoniecznie musi spełniać to kryterium, bo tutaj akurat niejednokrotnie okazuje się, że bardziej istotne jest to, żeby była większa niezawodność układu, niż to, żeby był on demonem szybkości i obliczeń. No bo te obliczenia przy takim założeniu mogą okazać się po prostu błędne.

Tak jak ja zdążyłem powiedzieć, te komputerowe historyjki bynajmniej nie są takie oczywiste, no bo mówiąc o stacji kosmicznej, no wspomniałem o tych laptopach, które są tam używane, no ale pamiętajcie o tym, że stacja kosmiczna lata relatywnie nisko, w związku z tym częściowo jest przynajmniej chroniona przez pole magnetyczne Ziemi przed tymi najsilniejszymi podmuchami wiatru kosmicznego czy promieniowania kosmicznego. Nie zmienia to faktu oczywiście, że te zjawiska tam się pojawiają. I jeżeli będziemy lecieli dalej, a pamiętajcie, że w ciągu najbliższych kilku lat mamy ponownie pojawić się na Księżycu, no to nie można zapomnieć o tym, że i komputery nagle mogą się okazać troszeczkę słabsze, wolniejsze niż te, o których mówiłem w przypadku ISS. A co za tym idzie? No cóż, znowu będziemy mogli ponarzekać, że troszeczkę filmiku nie możemy obejrzeć na tym komputerze. Chociaż z drugiej strony może, mając takie widoki, ziemię i tak dalej, nikt filmu nie będzie chciał oglądać. A poza tym, no druga sprawa, jak tutaj zapewnić jakiś przyzwoity internet? Tego jeszcze nie wiem, ale kiedyś być może te problemy trzeba będzie rozwiązać. A skoro tak, moi drodzy, no to chyba najwyższa pora pożegnać się dzisiaj, no i życzyć wysokich, bardzo wysokich lotów. Pa!

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.